Porky, porky, hincha morki, morki, timi lorki. Dostaj w New York to horki. Czutaj i style, timro prop, jada hoop, jada jada kiri torbi. Motowoje pida, laurela, gore, siza, timro polton ma porti.